0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: Rozpoczął się październik. Za nami oficjalna inauguracja roku akademickiego 2026-27 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wydarzenia w auli UMK odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, doktorantów oraz uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Nowy rok akademicki rozpoczęło w sumie 18 tysięcy osób, w tym ponad

0: 5 tysięcy nowych studentów. To był także czas, by pochwalić się największymi projektami UMK. Dużo dzieje się także na bydgoskim kampusie.
1: Inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu jednego roku, tak. Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela.
0: Ilu studentów rozpoczyna swoją naukę na UMK?
1: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
0: Rozmawialiśmy także ze studentami, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uczelnią.
2: Jak w ogóle emocje przed rozpoczęciem? Jest jakiś stres?
3: Lekki jest.
2: Dlaczego?
3: Pierwszy raz studiuję, no to...
2: Ale spodziewasz się czegoś? Będziesz się bardziej uczył, czy bardziej studiował? Jak to wygląda?
3: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
4: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie.
2: Czyli skąd jesteś?
4: Z Turku, miasto Sera.
2: Okej, to dlaczego wybrałeś Toruń?
4: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
5: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
2: A z Torunia jesteś?
5: Z Podpłocka, a więc kawałek stąd.
2: I dlaczego Toruń?
5: Moja dziewczyna tu studiuje.
2: Na studia? Pierwszy rok?
5: Tak.
2: Jak tam emocje przed rozpoczęciem nowego roku?
3: Jestem podekscytowany rozpoczęciem roku akademickiego.
2: Mhm, ale co, stres jest? Nerwy są?
6: Trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
2: A co będziesz studiowała?
6: Filologię angielską.
7: Ja gospodarkę przestrzenną.
2: Dobra, a jak w ogóle emocje tutaj przed rozpoczęciem studiów na UMK?
7: Dobrze się nastawiam. Myślę, że te studia będą czasem całkiem fajnym czasem. Tutaj nie będzie jakichś problemów.
2: A dlaczego wybrałeś UMK? Słyszałeś wcześniej jakieś opowieści może, jak tutaj wygląda studiowanie, czy po prostu miałeś bliżej?
7: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem, także to był najlepszy wybór dla mnie.
0: Ze studentami pierwszego roku na UMK w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
8: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów, to jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie, więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie są najbardziej popularne, to oczywiście prawie każdy marzy, żeby zostać lekarzem, a jak nie lekarzem, to dentystą. Na pierwszym miejscu są dentyści, 44 osoby na miejsce.
0: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem pokoju toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
10: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
0: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
10: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
9: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Od 8 do 10 października w Toruniu odbędzie się Artus Short Film Festival. To wydarzenie poświęcone filmom krótkometrażowym, które stawia na spotkania młodych twórców z publicznością oraz edukację filmową.
11: Pierwszego dnia w czwartek będziemy mieć takie pasmo lokalne, które związane będzie z twórcami oczywiście z naszego regionu. Oprócz projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z nimi, więc będziemy mieć spotkanie z Sebastianem Kwidzińskim, z Marianną Korman, z Mikołajem Skibińskim i z Szymonem Szatanem, a projekcje filmowe poprzedzą warsztaty filmowe dedykowane dla grup zorganizowanych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. To będą warsztaty realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową. Nazywają się Raz, Dwa, Trzy, Filmoteka Szkolna Patrzy. Drugi dzień jest już związany z projekcjami z filmów we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Na początku będą pokazywane hity 2026 roku, a z kolei później będą hity z ubiegłego roku. I tutaj również będziemy mieć spotkania z twórcami, z Tomaszem Gąsiorowskim, Dominikiem Mireckim. Z kolei w sobotę czekają nas warsztaty z charakteryzacji filmowej. Również to jest współpraca z Warszawską Szkołą Filmową i to już są takie warsztaty bardziej dla dorosłych, dlatego że będą poświęcone efektom charakteryzatorskim, które są wyjątkowo widowiskowe, ale i też krwawe, bo to głównie będą różnego rodzaju urazy.
0: Mówiła nam Karolina Osińska z działu artystycznego Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
9: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
9: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Październik minie nam w Toruniu pod znakiem konsultacji społecznych. Mieszkańcy zabiorą głos w sprawach kluczowych dla miasta, od organizacji ruchu przez inwestycje drogowe po wsparcie dzieci i młodzieży.
10: W środę 7 października odbędzie się spotkanie poświęcone organizacji ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego po remoncie. Kolejne wydarzenia 14 i 21 października dotyczą m.in. rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu oraz ewentualnego połączenia ulicy Długiej i Świętego Józefa.
0: Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co znajdziemy w harmonogramie poza kwestiami drogowymi, o których już wspomniałaś?
10: Zaplanowano spotkanie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom. To w środę 7 października. Z kolei 21 października odbędą się konsultacje dotyczące aktywności lokalnej i wykorzystania miejskich zasobów. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w otwartym spacerze i warsztatach dotyczących wdrożenia modelu ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9.
9: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: To ostatnia szansa, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Toruński oddział czeka na zgłoszenia jeszcze tylko przez kilka dni. Co należy do zadań wolontariuszy? Między innymi odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, wskazanie rodzin, które otrzymają pomoc oraz opisanie ich sytuacji.
12: Aby zostać wolontariuszem, należy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy.
13: Cały czas szukamy osób o dobrym sercu, które chciałyby wesprzeć na Szlachetną Paczkę. Zapraszamy do zgłoszenia się. Wolontariusz zajmuje się odwiedzaniem rodzin. Rodziny otrzymuje od lidera i wówczas idzie do takiej rodziny, patrzy, jakie są potrzeby, rozmawia z nią, poznaje tą rodzinę, poznaje jej historię. Dzięki temu będzie mógł jak najlepiej dopasować potrzeby, jakie ta rodzina ma.
0: Mówili Basia Rumińska i Mariusz Ogórek, wolontariusze z Wrzosów i Rubinkowa. W ubiegłym roku w Toruniu działało 77 wolontariuszy, pomogli 200 rodzinom.
14: AI. to, a słyszałeś, że w radiu gra. Kontynuujemy opowieść o zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. W samym centrum toruńskiej Starówki przy Rynku Staromiejskim dumnie wznosi się Ratusz Staromiejski. Nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków architektury w Toruniu, ale przede wszystkim główna siedziba Muzeum Okręgowego. Budowla, której początki sięgają XIII i XIV stulecia, była świadkiem wielu przełomowych wydarzeń w dziejach miasta. Dwukrotnie odbudowywana po zniszczeniach spowodowanych przez wojska szwedzkie, dziś zachwyca zarówno turystów, jak i mieszkańców, stanowiąc centrum kultury i skarbnicę pamięci o przeszłości Torunia. W murach ratusza prezentowanych jest aż 9 stałych wystaw, które przenoszą zwiedzających w różne epoki historii miasta i regionu. Wśród nich znaleźć można galerię sztuki gotyckiej, imponującą salę sądową, ekspozycję Dawny Toruń, historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793, a także salę mieszczańską z galerią portretu mieszczańskiego od XVI do XVIII wieku. W sali królewskiej prezentowany jest poczet królów polskich, a w galerii malarstwa polskiego podziwiać można dzieła od połowy XVIII do połowy XX wieku. Sztuka sakralna nowożytnego Torunia, skarb ze Skrwilna, zbiór złotnictwa świeckiego, polskiego i obcego oraz wystawa Mennice i monety toruńskie 1233-1288-1765 dopełniają bogatą ofertę muzealną instytucji. Dom Mikołaja Kopernika, hołd dla wielkiego astronoma. Przy ulicy Kopernika 15-17 znajduje się dom Mikołaja Kopernika. Muzeum upamiętniające życie i osiągnięcia najsłynniejszego torunianina. Placówka została założona w 1966 roku i od tego czasu nieprzerwanie gromadzi i prezentuje zbiory związane z postacią Kopernika, jego działalnością naukową oraz epoką, w której żył. Wśród eksponatów znajdują się zarówno portrety astronoma, jak i kopie przyrządów astronomicznych, stroje i przedmioty codziennego użytku z XV i XVI wieku. Muzeum Historii Torunia, podróż przez wieki, usytuowane w domu Eskenów przy ulicy Łaziennej 16. Muzeum Historii Torunia to miejsce, w którym zwiedzający mogą prześledzić losy miasta od czasów średniowiecza po współczesność. Ekspozycje obejmują bogaty zbiór eksponatów. Monety, broń, dokumenty, fotografie i grafiki, które łącznie tworzą fascynującą opowieść o Toruniu i jego mieszkańcach. Kamienica pod gwiazdą, sztuka Dalekiego Wschodu w sercu Torunia. Kamienica pod gwiazdą przy Rynku Staromiejskim 35 to wyjątkowa przestrzeń poświęcona sztuce i kulturze Dalekiego Wschodu. Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu prezentuje zbiory z Chin, Indii, Japonii, Korei, Syjamu i Wietnamu. Kolekcję, która powstała dzięki darowiźnie Tadeusza Wierzejskiego oraz późniejszym uzupełnieniom. Po gruntownym remoncie przeprowadzonym w latach 1967-1969 kamienica pod gwiazdą stała się miejscem pierwszej ekspozycji Świat Orientu, która do dziś fascynuje zwiedzających bogactwem sztuki i rzemiosła krajów azjatyckich. Muzeum Toruńskiego Piernika, słodka historia miasta przy ulicy Strumykowej 4 w murach dawnej fabryki pierników rodziny Wese, mieści się Muzeum Toruńskiego Piernika. Placówka ta prowadzi przez dzieje europejskiego piernikarstwa, prezentując zarówno tradycyjne przepisy i narzędzia, jak i opowieść o znaczeniu piernika w kulturze Torunia oraz regionu. Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika, świat na wyciągnięcie ręki. Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika, zlokalizowane przy ulicy Franciszkańskiej 11, stanowi prawdziwą gratkę dla miłośników przygód i dalekich wypraw. Otwarte 24 stycznia 2003 roku. Muzeum gromadzi eksponaty z podróży Toniego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, a także dokumentuje historię polskiego i światowego podróżnictwa. Wiele z prezentowanych przedmiotów przekazała Elżbieta Dzikowska w 1999 roku. Muzeum Twierdzy Toruń, militarna przeszłość miasta. Muzeum Twierdzy Toruń zostało otwarte 11 czerwca 2021 roku i mieści się w dawnych koszarach Bramy Chełmińskiej. Ekspozycja przybliża zwiedzającym militarne dzieje Torunia, jego strategiczne znaczenie oraz historię fortyfikacji, które przez wieki chroniły miasto przed najazdami. Biblioteka naukowa Centrum Wiedzy przy ulicy Świętego Jakuba 20A znajduje się biblioteka naukowa, która otwiera swoje podwoje nie tylko dla pracowników muzeum, ale także dla wszystkich zainteresowanych, oferując bogaty zbiór publikacji naukowych i popularno-naukowych, zbiory skarby Muzeum Okręgowego. Muzeum Okręgowe w Toruniu to prawdziwy gigant pod względem liczby eksponatów. W 2011 roku kolekcja muzealna liczyła ponad 100 tysięcy obiektów, w tym ponad 50 50 tysięcy numizmatów, 25 tysięcy dzieł sztuki, 13 tysięcy obiektów archeologicznych oraz 12 700 przedmiotów o charakterze historycznym. Wśród najcenniejszych zbiorów działu sztuki polskiej i europejskiej znajdują się gotyckie witraże, srebrne przedmioty skarbu ze Skrwilna z XVI i XVII wieku, dwa szafowe zegary podłogowe oraz stołowe zegary kaplowe z pierwszej połowy XVIII wieku, a także bestia z apokalipsy Albrechta Dürera i XV-wieczne drzeworyty. W kolekcji znaleźć można również grafiki z Kronika Mundi Hartmana Schädla, dzieła artystów niderlandzkich, a także prace takich mistrzów jak Marcel Baciarelli, Tytus Czyżewski, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef Mechofer, Piotr Michałowski, Józef Pankiewicz, Wojciech Weiss, Stanisław Ignacy Witkiewicz czy Stanisław Wyspiański. Dział archeologii obejmuje zbiory z ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i Kujaw od końca epoki lodowej po czasy nowożytne. Wystawy czasowe pozwalają zanurzyć się w świat pradawnych kultur regionu. Dział historii i dziejów miasta Torunia to prawdziwa gratka dla numizmatyków i miłośników dawnej broni. Wśród eksponatów znajdują się monety z mennicy toruńskiej z lat 1237-1765, unikatowe denary gdańskie z lat 1457-1526, a także trzydukatowa donatywa toruńska, wybita prawdopodobnie na początku 1659 roku. W kolekcji zobaczyć można także tabliczki neosumeryjskie z pismem klinowym datowane na lata 2113-2005 przed naszą erą, wikiński miecz typu Z z X wieku czy muszkiet z zamkiem kołowym z 1600 roku. Dział ten gromadzi też tysiące grafik, pocztówek i fotografii przedstawiających Toruń od XVII do XX wieku. Dział kultur pozaeuropejskich to efekt wieloletniej pasji i podróży. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego, uzupełniana przez lata, obejmuje malarstwo, rzeźbę, grafikę i sztukę użytkową z krajów Azji, dokumenty i fotografie z wypraw Toniego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, tkaniny Majów z Gwatemali, prekolumbijskie zabytki z Ameryki Łacińskiej, przedmioty plemion z Nowej Gwinei, ozdoby z Chin oraz rytualne artefakty z Etiopii, Gabonu i Namibii, a także bogaty zbiór biżuterii etnicznej z całego świata. Dział historii toruńskiego piernikarstwa to nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także źródła pisane dokumentujące tradycje związane z wypiekiem pierników, głównie prezentowane w Muzeum Toruńskiego Piernika. Dział Dom Mikołaja Kopernika skupia się na tematyce kopernikańskiej, prezentując zarówno portret Kopernika, jak i wizerunki nowożytnych astronomów i fizyków, kolekcje przyrządów naukowych, w tym cyrkiel Jana Heweliusza, kopie instrumentów astronomicznych Kopernika, a także stroje i przedmioty używane w XV i XVI wieku. Warto wspomnieć, że dawniej w strukturze muzeum funkcjonował również dział etnografii kierowany przez Marię Znamierowską-Pruferową. W grudniu 1958 roku został on przekształcony w samodzielne Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Muzeum Okręgowe w Toruniu to miejsce, w którym przeszłość ożywa na nowo, a bogactwo zgromadzonych eksponatów pozwala na głęboką podróż przez wieki. Każda z filii, każda wystawa i każdy dział opowiada unikalną historię, tworząc niezwykłą mozaikę kultury, nauki i tradycji, z której Toruń może być dumny.

0: sama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Toruński kalejdoskop.
7: Toruński kalejdoskop.
6: W Radiu Gra.
8: Marta Malerowska, dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. Co nowego w tym roku szkolnym? Na pewno zakaz używania telefonów komórkowych. Może zacznijmy właśnie od niego. Na czym on polega?
9: Rzeczywiście zakaz używania telefonów komórkowych czy smartwatchy został wprowadzony w szkołach, ale tak naprawdę regulacje, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, czy dzieci będą zostawiały telefony w szafkach, czy będą mogły skorzystać, kiedy będą mogły skorzystać, w jakich sytuacjach takich newralgicznych, awaryjnych będą mogły zejść do tej szafki i wyciągnąć ten telefon, to pozostawiliśmy już dyrektorom, nauczycielom, ale też samorządom uczniowskim, bo warto tutaj powiedzieć, że najważniejsza jest też ta partycypacja młodzieży i to jest też coś, co pokazywali nam młodzi ludzie podczas ostatniego kongresu dialogu, że bardzo chcą się angażować i chcą być słyszalni w tych szkołach, bo tak naprawdę młodzi ludzie zapytani o to, czy bardzo potrzebują mieć cały czas ten telefon przy sobie, odpowiadali w różny sposób, ale bardzo często pojawiała się odpowiedź, że jeżeli wszystkich dotyczy ten zakaz i wszyscy będą jednakowo go przestrzegać, to jest to dla nich też taka odpowiedź, że wszyscy solidarnie są traktowani, ale też mają wpływ na to, czy na przykład na danej lekcji można użyć telefonu, bo jest z nim jakaś aplikacja, czy mogą wykorzystać tablet do pracy na lekcji czy po zajęciach, tak, bo wykorzystują jakieś nowe technologie. I poprosiliśmy tak naprawdę dyrektorów i nauczycieli, żeby wspólnie z uczniami wypracować wszystkie rozwiązania, tak żeby każda ze stron była zadowolona.
8: Jeżeli chodzi o ten zakaz, to z tego, co się orientowaliśmy, w niektórych toruńskich szkołach on już w jakimś sensie obowiązywał wcześniej.
9: Tak, na przykład do głowy przychodzi mi szkoła podstawowa numer 35, gdzie co do zasady dzieci zostawiały swoje telefony w szafkach i mogły korzystać z telefonów na przykład na długiej przerwie. I tak na długiej przerwie zapadała w szkole cisza, każdy chciał z tego telefonu skorzystać.
8: Jak pani ocenia ten zakaz?
9: Myślę, że w perspektywie czasowej będzie on dla młodych ludzi na plus. To, co też, na co nam młodzi ludzie zwrócili uwagę, i dzieci, i młodzież, to to, że my pogubiliśmy się w tych wszystkich relacjach międzyludzkich. Ale nie mowa tylko o samych relacjach między dziećmi w szkole, ale też w relacjach takich między dorosłymi. My zafiksowaliśmy się znowu, że jesteśmy w różnych generacjach, dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. A na bardzo prostych przykładach doszliśmy podczas ostatnich paneli do takiego wniosku, że trochę pandemia COVID spowodowała to, że i my jako dorośli wycofaliśmy się z tego życia społecznego, ale też dzieci, o których tak naprawdę mało się mówiło, bo dzieci bardzo często przez ten okres zostawały w domach, tak, odizolowane, i jedna z dziewczynek na kongresie zwróciła nam na to uwagę, że tak naprawdę potem z dnia na dzień poszli do szkoły i nikt nie pytał ich o to, czy lubią te koleżanki, czy się w ogóle znają, bo przecież oni znali się tylko i wyłącznie online, tak? Nie budowali tej relacji. I to myślę, że i my jako dorośli gdzieś zapomnieliśmy o tym wszystkim, bo sami też próbowaliśmy wrócić nagle do pracy i pracować w normalnym systemie, ale też zapomnieliśmy o dzieciakach, które musiały się nauczyć budowania tej relacji. My te relacje przenieśliśmy do telefonów, smartfonów, tabletów i tak naprawdę nie potrafiliśmy wrócić do odbudowania tej relacji rówieśniczej czy pracowniczej w miejscu pracy, w szkole. Myślę, że to, że troszeczkę się odłączymy od tych telefonów, spowoduje, że przeniesiemy tą relację, i już takie mam pierwsze głosy, że widać to na szkolnych korytarzach, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy nawzajem siebie inspirują i spędzają ze sobą czas.
6: Toruński kalejdoskop.
7: Toruński kalejdoskop.
6: W Radiu Gra.
4: To jest Radio Gra.

Golub Dobrzyń, miasto z historią na dwóch brzegach Drwęcy. Golub Dobrzyń to niezwykłe miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz gminy wiejskiej Golub Dobrzyń. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z malowniczego położenia nad rzeką Drwęcą, ale także z fascynującej historii, która przez wieki dzieliła i jednoczyła dwa miasta, Golub oraz Dobrzyń nad Drwęcą. Drwęca, rzeka, która dzieliła i łączyła, rzeka Drwęca od zawsze odgrywała kluczową rolę w dziejach tych miejscowości. Przez stulecia była nie tylko naturalną granicą, ale także symboliczną linią podziału pomiędzy różnymi państwami i regionami. W latach od 1231 do 1454 rzeka oddzielała Polskę od państwa zakonu krzyżackiego. Następnie od 1466 do 1772 roku stanowiła granicę pomiędzy województwem chełmińskim a ziemią dobrzyńską. W okresie od 1815 do 1918 roku Drwęca rozdzielała zabór pruski od rosyjskiego. Dwa miasta, jedna historia, formalne połączenie Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą nastąpiło 15 maja 1951 roku, choć de facto zjednoczenie obu miast miało miejsce już w 1941 roku. Przez wieki oba miasta rozwijały się niezależnie, mając własne tradycje, zabytki i społeczności. Prawobrzeżny Golub już w XIV wieku posiadał prawa miejskie, chociaż dokładna data ich nadania nie jest znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął w średniowieczu. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister wznowił dokument lokacyjny w roku 1421. W 772 roku Golub znalazł się w zaborze pruskim, a następnie w latach od 1807 do 1815 był częścią księstwa warszawskiego. Po tym okresie ponownie wszedł w skład Królestwa Prus aż do odzyskania niepodległości w roku 1918. W 2011 roku Golub liczył 1887 mieszkańców, będąc niemal 6 razy mniejszy od Dobrzynia. Lewobrzeżny Dobrzyń nad Drwęcą uzyskał prawa miejskie w 1789 roku, utracił je w 1870 i odzyskał ponownie w 1919 roku. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń znalazł się w zaborze pruskim. W okresie od 1807 do 1815 roku należał do księstwa warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego do 1832 roku, po czym przez blisko 100 lat był częścią Imperium Rosyjskiego. W 2011 roku Dobrzyń miał 10 722 mieszkańców. Na przestrzeni lat Golub Dobrzyń przechodził liczne zmiany administracyjne. W okresie od 1975 do 1998 roku miasto należało do województwa toruńskiego, a wcześniej od 1950 do 1975 roku do województwa bydgoskiego. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2023 roku Golub Dobrzyń liczył 11 261 mieszkańców. Przez ostatnie dekady miastem zarządzało kilku burmistrzów. W latach od 1990 do 1995 roku funkcję tę pełnił Henryk Kowalski, będący pierwszym burmistrzem po okresie Polski Ludowej. Następnie w latach od 1995 do 1998 roku na stanowisku burmistrza była Janina Tuszyńska. W kolejnych latach od 1998 do 2002 roku urząd sprawował Bogdan Bartoszewski. Roman Tasarz był burmistrzem w latach od 2002 do 2014 roku, a następnie Mariusz Piątkowski w latach od 2014 do 2024 roku. Od 2024 roku funkcję burmistrza pełni Dominika Piotrowska. Golub Dobrzyń dziś Golub Dobrzyń to miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością. Malownicze położenie nad Drwęcą, liczne zabytki oraz aktywna społeczność sprawiają, że jest to miejsce przyciągające zarówno turystów, jak i mieszkańców, którzy cenią sobie unikalny charakter miasta Golub Dobrzyń. To doskonały przykład tego, jak historia dwóch miast może z czasem stworzyć jedną silną i wyjątkową społeczność, która z dumą pielęgnuje swoje dziedzictwo i patrzy w przyszłość.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.

0: To sobota, 3 października, słuchacie Radia Gra, przed nami pierwszy dzisiejszy raport o 7.
1: Tylu bramek w meczu o stawkę nasi piłkarze nie strzelili od 5 września 2021 roku. Polacy na Stadionie Narodowym pokonali w Lidze Narodów Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. To spotkanie z trybun obserwował Patryk Serwański.
2: Rumunii okazali się po prostu słabi, ale ważne, że potrafiliśmy to wykorzystać w bardzo dobrym stylu. Do przerwy skromne 1-0, Lewandowski z karnego, ale też w tej akcji czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. W drugiej połowie rządziliśmy na boisku. W ciągu 5 minut po przerwie 2 kolejne gole. Jeden Lewandowski i jeden samobójczy. Później ogromny błąd rumuńskiej obrony wykorzystał Zieliński. Był też gol Bednarka w rzucie rożnym i trzecie trafienie Lewandowskiego, na które wyraźnie w tym meczu polował. Graliśmy z polotem widowiskowo, świetny Zalewski, świetny Zieliński. Wrócę jeszcze do Lewandowskiego, w reprezentacji ma już 92 bramki. Marzeniem dotarcie tej magicznej liczby do 100 goli w narodowych barwach, natomiast w tym spotkaniu Lewandowski obejrzał żółtą kartkę, drugą w Lidze Narodów. Podobnie było kilka dni temu w pojedynku ze Szwecją, co oznacza, że kapitana zabraknie w poniedziałek w wyjazdowym meczu przeciwko Bośni. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
1: A w drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów, oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. Jak przed chwilą podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zakaz eksportu oleju napędowego nie zostanie wprowadzony. Zakaz eksportu tak naprawdę nigdy nie był rozważany. Waszyngton naciskał na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Brytyjska policja postawiła dwóm Irańczykom zarzut przygotowywania ataku terrorystycznego. Celem miała być wspólnota żydowska na północy kraju.
0: A w Toruniu chłodny poranek, zaledwie 8 stopni, w najcieplejszym momencie do 8.

0: 18, poranek mglisty, no i dziś zdecydowanie więcej chmur niż wczoraj. W okolicach południa trochę więcej słońca, no ale temperatura odczuwalnie niższa niż w ciągu ostatnich dni. Jutro podobnie, maksymalnie do 19 stopni, nadal bez opadów. Kolejne wiadomości w Radiu Gra za niecałą godzinę, a Mariusz Skłodowski mówię wczesnoporanny dzień dobry. Będziemy razem do samej 12:00, mnóstwo dobrej muzyki, ważnych zaproszeń, bo sporo się dzieje w ten weekend w Toruniu. Zresztą, jak zawsze. Już teraz Zalia, tylko kochaj mnie, a później Chris Ria, Julia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Robin Schulz i Judd, Show Me Love w Radio Gra. Sobota, 3 października, dziś dzień kasztana, dzień tkaczki i europejski dzień ptaków. A imieniny obchodzą Teresa, Gerard i Gerarda. Wszystkiego dobrego od Radia Gra. A jak mawia przysłowie, na Gerarda, gdy sucho, lato będzie z pluchą. Ale do kolejnego lata to mamy jeszcze sporo czasu. Przyjrzyjmy się jubilatom, kto urodził się 3 października. Chociażby Kazimierz Jagiellończyk, ale także piłkarz Andrzej Szarmach, czy pianista i popularyzator muzyki Waldemar Malicki. A wśród światowych gwiazd Zlatan Ibrahimowicz i Gwen Stefani. A jeżeli macie jakieś święto, urodziny bądź rocznicę, to kolejna piosenka w Radiu Gra specjalnie dla was, a będzie to Alex Warren, Passenger.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio

Shakira, Loka w Radio Grass. Pozdrowieniami dla tych, którzy teraz słuchają nas za kółkiem. No i przypominamy o tych utrudnieniach na ulicy Kościuszki. Od wczoraj drogowcy zabrali się tam za studzienki. Ruch jeszcze utrzymany, ale prawdziwa blokada czeka nas w przyszłym tygodniu. Od czwartku 8 października aż do niedzieli całkowicie zamknięta będzie jezdnia od strony ulicy Sobieskiego. Z kolei tydzień później, w weekend 17 i 18 października, drogowcy wyleją nowy asfalt i na dwa dni zamkną nitkę od strony trasy prezydenta Raczkiewicza. W całym tym zamieszaniu jest też wątek niemal kosmiczny. Przy przystankach Szpital Miejski i Świętopełka montują 4 nowe zielone wiaty tramwajowe, a na nich dekoracyjne panele z mapą nieba. No, pomysł genialny w swojej prostocie, bo kiedy w przyszły czwartek utkniecie przed Kościuszki w gigantycznym korku, przynajmniej będziecie dokładnie wiedzieli, w którą stronę wznosić oczy do nieba.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness w Radio Gra. Ekscytujący weekend dla kibiców sportowych. Wczoraj chociażby emocje żużlowe związane z SEK, a w samym Toruniu. Dziś inauguracja nowego sezonu naszych twardych pierników, o czym jeszcze wam opowiemy. W niedzielę o 16:00 starcie na Tortorze. KHE Energa Toruń podejmować będzie GKS Katowice. No i przypominamy także o wielkim finale. Oczywiście ten we Wrocławiu jutro 19:30, ale od 17:30 w Arenie Toruń startuje Strefa Kibica. Szczęśliwcy, którzy zdobyli bilety, będą na pewno mocno dopingować przed olbrzymim ekranem. A w Radio Gra po przerwie mój jest ten kawałek podłogi, czyli klasyka od Mister Zup.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: A w Toruniu chłodny poranek, zaledwie 8 stopni, w najcieplejszym momencie do 18. Poranek mglisty, no i dziś zdecydowanie więcej chmur niż wczoraj. W okolicach południa trochę więcej słońca, no ale temperatura odczuwalnie niższa niż w ciągu ostatnich dni. Jutro podobnie, maksymalnie do 19 stopni, nadal bez opadów.
1: To jest Radio Gra.

0: To James Blunt w Radio Gra coraz bliżej do 8, a za godzinę wystartuje kolejny jarmark żywności ekologicznej w Muzeum Etnograficznym. A za chwilę wystartuje także kolejny raport Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po reklamie.
0: To sobota, 3 października. Jest 8, czas na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Gra.
13: Od dziś na stacjach paliw taniej. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 88 groszy.
14: Bardzo się cieszę, ważne dla kierowców. Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
15: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
14: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
15: Będzie duża różnica dla pana?
16: No dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję, także duża różnica będzie.
13: Usłyszała od kierowców Anna Pałamar. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Za nami 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach piloci oraz dowódcy debatowali nad przyszłością myśliwców w Polsce. Przed nami gruntowna modernizacja samolotów F-16, która rozpocznie się za 3 lata.
17: Samolot F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
13: Mówił generał dywizji pilot Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Niemal 280 tysięcy funtów, czyli ponad 1 400 tysięcy złotych za doskonale zachowany notatnik. W nim odręcznie napisane teksty przez Freddiego Mercury'ego. Za pamiątkę zapłaci zwycięzca aukcji w Londynie. Teksty utworów I Was Born to Love You, Living on My Own oraz My Love is Dangerous zapełniły

0: Notatnik, który, jak czytam w opisie na stronie aukcji, zachował lekki zapach dymu papierosowego. Przewracając kolejne strony, można zobaczyć, jak poszczególne utwory nabierały kształtu.
1: Chłodny i mglisty poranek w Toruniu. Dziś maksymalnie do około 18 stopni. Przybywa chmur, ale deszczu dziś i jutro nie powinno być. Niewykluczone, że delikatne opady pojawią się w okolicach poniedziałku. Ciśnienie delikatnie się waha, ale biometr nadal korzystny. Chwila po ósmej, no to wiemy już, co dzieje się w kraju i na świecie, a ile się dzieje w Toruniu. I festiwal piernika, i festiwal liście, no i mnóstwo emocji sportowych i teatralnych. O tym m.in. w tej godzinie. Mariusz Skłodanowski, kłaniam się nisko. Za chwilę DJ Goja, a później Grzegorz Szyży, Pod wiatr.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Katy Perry, California Girls w Radio Gra. W programie Wolna Sobota, ale nie wszyscy mają dziś wolne. Pozdrawiamy tych, którzy już w drodze do pracy albo już od 8 gdzieś na stanowisku. Skoro o pracy mowa, to nie od dziś wiadomo, że dobry pracownik jest dziś niczym wolne miejsce parkingowe na starówce w godzinach szczytu. Ponoć istnieje, ale mało kto ostatnio to widział. I teraz ważna informacja dla szefów, którzy mają już dosyć przekopywania się przez setki maili w poszukiwaniu nowych pracowników. 20 października w Centrum Targowym Park przy szosie bydgoskiej odbędą się czwarte kujawsko-pomorskie targi pracy. Ale zanim u Was pojawią się kandydaci, to właśnie pracodawcy muszą wykonać pierwszy ruch. Toruńskie Urzędy Pracy otworzyły zapisy dla wystawców. Co ważne, stoisko nie kosztuje ani grosza, ale uwaga, formularz zgłoszeniowy w sieci zamknie się już we wtorek 6 października. Nie czekajcie, rejestrujcie się już dziś. Po krótkiej przerwie w Radio Gra m.in. Kombi i Britney Spears.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Jest!

Britney Spears, Lucky. No trzeba mieć szczęście albo pecha, żeby trafić na przykład na jelenia na drodze, ale w tym okresie wszystko jest możliwe. Jak nie rykowisko jeleni, bukowisko łosi, a za chwilę także gody danieli. No brzmi to trochę jak jesienny kalendarz przyrodniczy, ale dla nas kierowców w okolicy Toronia oznacza jedno. W lasach zaczął się sezon miłosny, no a taka zakochana zwierzyna nie patrzy w prawo i w lewo przed wejściem na asfalt. Uważajcie zwłaszcza właśnie nad ranem i po zmierzchu, i tu wtedy warto zdjąć nogę z gazu, i to nie tylko tam, gdzie są znaki ostrzegawcze. Żelazna zasada jest taka, że jeśli przez drogę przebiegła jedna sarna czy jeleń, natychmiast hamujcie, bo w krzakach niemal na pewno czai się reszta grupy. A jeżeli już zwierzę stanie na jezdni, wyłączcie długie światła, bo taka oślepiona zwierzyna zastygnie w miejscu, a później nie szarpcie gwałtownie kierownicą. A jeżeli już niestety dojdzie do zderzenia, światła awaryjne, telefon na 112 i żadnego podchodzenia do rannego zwierza. Patrzcie uważnie na pobocze i szerokości. A do tego gramy wam Ellie Oaks, Reasons.

0: Anna Neklap, Supergirl w Radio Gra. Super fajny, klimatyczny festiwal to wczoraj trwa w kulturalnym hubie przy Bydgoskiej 50. Wczoraj było literacko i muzycznie za sprawą Jerzego Mazola, a dziś pod znakiem kreatywności i natury podczas warsztatów cyjanotypii i kosmetyków naturalnych, a całość ubarwi także koncert niezastąpionego zespołu Runo. Początek o 17:00 gorąco polecamy, a do 9:00 w Radio Gra m.in. Lanberry z Tripsem i Bibi Rexa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: O reklamie.
15: Chłodny i mglisty poranek w Toruniu. Dziś maksymalnie do około 18 stopni. Przybywa chmur, ale deszczu dziś i jutro nie powinno być. Niewykluczone, że delikatne opady pojawią się w okolicach poniedziałku. Ciśnienie delikatnie się waha, ale biometr nadal korzystny.

0: Jack Jones Whistle. Wczoraj nasi kopali z Rumunią. Dziś za to wielkie emocje startują już za chwilę przy szosie chełmińskiej 75, gdzie odbędzie się piłkarski turniej Metropolia Cup. A do gry wchodzi 16 drużyn z Akademii Piłkarskich z całej Metropolii. No i to będzie futbol najczystszej postaci. Za chwilę w Radiu Gra. Kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
4: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
5: Po reklamie.
6: Jest 9, to sobota 3 października. Czas sprawdzić, co wydarzyło się w kraju i na świecie.
7: Rząd analizuje możliwość odwołania się od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem. TSUE, przypomnijmy, odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania nowych przepisów. Z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem rozmawiał Michał Radkowski.
8: Rząd się nie poddaje. Jak słyszę, w grze jest cały czas skarga złożona przez Polskę na porozumienie z blokiem Mercosur i czeka ona na rozstrzygnięcie, ale to kwestia kilku miesięcy. A TSUE nie orzekł jeszcze, że umowa jest zgodna z prawem, co daje nadzieję naszym rolnikom zaniepokojonym zalaniem naszego rynku przez towary sprowadzane z krajów Ameryki Południowej. Na razie rząd planuje walczyć o zmianę wtorkowej decyzji o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur.
7: Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
9: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
7: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, przekonywał wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Te decyzje, jak podkreślił, muszą wciąż wykonać Pentagon i polski resort obrony. Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy w Lubinie w ramach cyklu Twoje zdanie. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel Studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Lublina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
10: 2000 miesięcznie wyjdzie.
11: 2500.
12: Za 2000 miesięcznie?
10: To jest minimum.
12: Może mniej. No muszę jeść.
10: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
6: Jak na jesień to piękna pogoda, bo bez opadów, a na termometrach do około 18 stopni, ale poranek dosyć chłodny i mglisty. Wiatr umiarkowany, jeśli chodzi o ciśnienie, to delikatnie się waha. Jutro podobnie, od około 9-10 stopni nad ranem do 19 w ciągu dnia. Dopiero wczesnym popołudniem większe przejaśnienia i więcej słońca. Dziś imieniny obchodzą Teresa, Gerard i Gerarda. Wszystkiego dobrego. Właśnie w tym momencie wystartował kolejny jarmark żywności ekologicznej w Muzeum Etnograficznym. Zresztą zdrowe jedzenie już za chwilę muzycznie zaserwuje nam Sylwia Grzeszczak. Mango, a później Santana i Rob Thomas, ich słynne Smooth.

0: Underdog Project Summer Jam w Radio Gra. W naszej Alei Gwiazd dziś spotkanie z toruńskim zespołem Manchester, który w czwartek w klubie Lizard King świętował swoje 20-lecie. A my wspominaliśmy zespołem nie tylko początki, ale właśnie rozpoczętą także jesienną trasę koncertową.
1: Zaczęliśmy naszą taką mini trasę jesienną z okazji właśnie 20-lecia. No i zagraliśmy pierwszy koncert, już jest za nami, w Warszawie. I trochę się baliśmy tego koncertu, ze względu na to, że w Warszawie się trudno gra. Zwłaszcza takim zespołom, które nie są jakby absolutnie wybitnie znane.
2: No w Warszawie dużo się dzieje.
1: Tak, bo dużo się dzieje, więc ludziom się nie chce za bardzo chodzić na wszystkie koncerty, bo musieliby robić wyłącznie to. A musimy przyznać, że no sprzedało się bardzo dużo biletów. Co prawda nie graliśmy może w jakiejś wielkiej sali, ale typu Stodoła. Natomiast była całkiem zapełniona i, co najważniejsze, przyszli ludzie, którzy po prostu chcieli tam przyjść. I rzeczywiście to było churalne odśpiewanie starych przecież naszych piosenek, nie lubię nazywać przebojów, typu Lubię Twoje Włosy, no ale też praktycznie wszyscy znali teksty. Więc tak, troszeczkę tak typu, że z Maćkiem nam się troszeczkę łezka wokół zakręciła.
2: No jest jakiś sentyment. No, rzeczywiście to trafia do ludzi, którzy pamiętają o Manchesterze i jest taka grupa odbiorców, która jakiś sentyment do tego zespołu ma.
0: A kolejne spotkanie z zespołem już za godzinę.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Jutrzejsza Maktiny w Radiu Gra Perfect Love. Rozkręca nam się ten sobotni poranek, a jeżeli szukacie wskazówek, jak spędzić ten weekend, to proszę bardzo, niczym rycerz na białym koniu zjawia się w naszym studiu Piotr Olszowski.
1: Co za weekend?
2: Czas na serwis Co za weekend w Radiu Gra, więc przegląd tych najciekawszych, najważniejszych wydarzeń tej końcówki tygodnia w Grodzie Kopernika. Niewątpliwie sportowo najważniejszym wydarzeniem, chociaż nie będzie się ono działo tutaj u nas w Toruniu, tylko na wyjeździe we Wrocławiu. No to najważniejszym wydarzeniem chyba będzie rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi Press Grupa Deweloperska. Bardzo blisko utrzymania tytułu drużynowego Mistrzostwa Polski, za co mocno trzymamy kciuki. Niektórzy kibice pojadą do Wrocławia, inni będą oglądali przed telewizorami, a jeszcze inni dołączą jutro do nas do Kujawsko-Pomorskiej Areny. W Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, strefa kibica. No i razem będziemy trzymać kciuki za naszych. Ale to nie jedyne sportowe wydarzenie, o pozostałych powiemy sobie. Natomiast zaproszenie również do Teatru imienia Wilhelma Chorzycy, gdzie w ten weekend premiera spektaklu Titus Andronicus. I tenże właśnie spektakl zobaczycie również dziś o godzinie 18:00, jutro o godzinie 17:00, a i po weekendzie też będzie szansa obejrzeć ten spektakl. Więcej szczegółów na stronach internetowych teatr.toruń.pl.
1: Poleca Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Polska 6-0 z Rumunią. Nasi hokeiści wygrali za to wczoraj 4-1 z GKS-em Tychy, a Iga Świątek gra w turnieju w Pekinie i wygrywa na razie z Chinką Xiangao. A to już Kylie Minogue w Radio Gra.

0: Karolina.
1: Déjà vu w Radiu Gra. Jak tam? Podglądaliście wczoraj premierę z nowego serialu na HBO Zmora na podstawie powieści kryminalnej Roberta Małeckiego. Pięknie oglądać Toruń z takim dreszczykiem, prawda? Będziemy przyglądać się, jak rozwinie się akcja. A u nas już za chwilę rozwiną swoje hity Dawid Podsiadło i chociażby Alvaro Soler.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi.

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherys Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. O reklamie.
6: Jak na jesień to piękna pogoda, bo bez opadów, a na termometrach do około 18 stopni, ale poranek dosyć chłodny i mglisty. Wiatr umiarkowany, jeśli chodzi o ciśnienie, to delikatnie się waha. Jutro podobnie, od około 9-10 stopni nad ranem do 19 w ciągu dnia. Dopiero wczesnym popołudniem większe przejaśnienia i więcej słońca.
7: Zapraszam.

Fast Boy and Topic. Forget You. My nie zapominamy o jutrzejszym starciu naszych żużlowców, ale w kolejnej godzinie Radia Gra przyjrzymy się także nominacjom do tegorocznych szczakieli. A tu sporo na koncie reprezentantów Torunia. Szczegóły już po 10:00, a punktualnie kolejny raport Radia Gra.

0: A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto.

0: 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Biller Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko View Biller Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: To sobota, 3 października, słuchacie Radia Gra, czas na kolejny raport o 10:00.
7: 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
8: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzania pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów.
7: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. Sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
9: Samo wynajmowanie mieszkania.
10: Czynsz za mieszkania?
9: 1200. 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
11: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
10: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
7: Polacy ze zwycięstwem w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. Gole strzelali także Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedna z bramek samobójcza po strzale Przemysława Frankowskiego odbiła się od rumuńskiego obrońcy i wpadła do siatki. Rumunia przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej karce dla Radu Dragusina.
12: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo.
7: Tak, to spotkanie podsumował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Jak dotąd na koncie biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów remis z Bośnią i Hercegowiną, porażka ze Szwecją i zwycięstwo z Rumunią. W poniedziałek kolejny mecz naszymi rywalami ponownie Bośniacy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
6: Po chłodnym poranku teraz coraz przyjemniej, do około 17-18, a niektóre prognozy mówią o 19 stopniach. Czasem popołudniem więcej przejaśnień, więcej słońca, nadal bez opadów, choć jak widać chmur przybywa. Jutro podobnie, zachmurzony poranek, niewielkie przejaśnienia wczesnym popołudniem, a na termometrach do 19 stopni. Parasole przydadzą się w Toruniu w przyszłym tygodniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
6: Pierwsza październikowa sobota. Studenci, jeżeli nas słuchacie, gorąco pozdrawiamy, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy październik spędzają w Grocie Kopernika. Fajnie wam zagramy, będzie Swedish House Mafia i Cleo. Przyjrzymy się także nominacjom do tegorocznych Szczakieli oraz będą ciekawe propozycje na spędzenie weekendu.
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Manchester Lawendowy w Radiu Gra. Zespół świętuje swoje 20-lecie. W czwartek porwał publiczność w klubie Lizard King. Było churalne śpiewanie. No ale była to także okazja, żeby porozmawiać z zespołem. Chociażby o ekscesach. No bo wiadomo, że jak rock'n'rollowcy, to muszą być jakieś szaleństwa. I co nam odpowiedział Sławek i Maciek?
1: Słuchaj, ja ci opowiem teraz historię, naprawdę, bo otworzę się. Opowiem o wiele bardziej taką. Ja nie wiem, czy w ogóle to przejdzie przez radio, bo nie był taki ekces. Pewnego razu zaparkowaliśmy busa, słuchaj, pod hotelem i nasz kierowca zapomniał zamknąć takie okienko u góry i zaczął padać deszcz i napadało do środka.
0: Szaleństwo.
1: Byliśmy po prostu dumni.
0: Naprawdę szaleństwo.
1: Siedząc na mokrym siedzeniu.
2: To jest taki britpopowy zespół bardziej niż rock'n'rollowy, myślę.
1: Nie, no oczywiście było bardzo dużo różnych ekscesów i rock'n'rolla. No przecież no, nawet wiadomo, że nie będziemy o tym mówić, no bo
2: ja nie pamiętam nic.
0: No niewiele się dowiedzieliśmy, ale może więcej powiedzą nam w jutrzejszym kalejdoskopie Radia Gra od 8 do 10. Serdecznie zapraszam.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Ekstra. Od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Kiedy pełne energii w radio gra, to oczywiście Mans Zelmerlo Heroes. A już teraz kolejnymi ciekawymi propozycjami na weekend zjawia się Piotr Olszowski.
1: Co za weekend?
2: Przed nami kolejna odsłona serwisu Co za weekend w Radiu Gra. W każdą sobotę przed południem robimy przegląd tych wydarzeń, z których warto skorzystać w Grodzie Kopernika. Co ciekawego dzieje się w Toruniu? Wydarzeń sportowych na pewno całkiem sporo, bo to nie tylko ekscytacja oczywiście wyjazdowym meczem, ostatnim w tym sezonie, mamy nadzieję, przypieczętowującym tytuł drużynowego mistrza Polski dla naszych żużlowców, ale również kolejna potyczka naszych hokeistów, tym razem tutaj u nas na Tartorze. KH Energa Toruń kontra GKS Katowice. To spotkanie rozpocznie się jutro w niedzielę o godzinie 16. Warto być, warto wspierać, warto dopingować. Ale jeśli przy niedzieli jesteśmy, to warto będzie również odwiedzić nasz ogród zoobotaniczny, bo 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej właśnie okazji od godziny 12 na odwiedzających ogród zoobotaniczny będzie czekało kilka specjalnych atrakcji. Spotkanie rozpocznie się przy wybiegu kóz i owiec. Ich opiekunka opowie o zwyczajach zwierząt i o tym, co lubią najbardziej. Uczestnicy będą mogli również nakarmić kozy przygotowanymi przysmakami, a nawet pomóc w wyczesywaniu ich charakterystycznych brud. Ale to nie wszystko, bo będzie też ptaszarnia i spotkania z pozostałymi zwierzętami, które czekają na was w ogrodzie zoobotanicznym. To już jutro od 12.
1: Poleca Radio Gra.

0: Leo Closer, coraz bliżej obrony tytułu mistrzowskiego. Jutro wystarczy obronić tę 20-punktową przewagę. No, nie może być remisu w dwumeczu, bo wtedy to Wrocław wygra. Ale to chyba wszyscy wiemy. Za to ciągle nie wiemy, kto wygra w poszczególnych kategoriach tegorocznych Szczakieli, ale mamy aż 6 przedstawicieli toruńskiej drużyny. W kategorii niespodzianka roku nominowany Norik Bledern, najlepszy polski zawodnik Patryk Dudek i Emil Sajfudinow, najlepszy junior sezonu Antoni Kawczyński, najlepszy zagraniczny zawodnik Robert Lambert i najlepszy trener, menadżer, oczywiście Piotr Baron. A głosowanie trwa do 5 października do godziny 10 na stronie internetowej PGE Ekstraligi. Wiecie, na kogo oddać głos.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. 2 szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
11: Po reklamie.
0: Po chłodnym poranku teraz coraz przyjemniej, do około 17-18, a niektóre prognozy mówią o 19 stopniach. Czasem popołudniem więcej przejaśnień, więcej słońca, nadal bez opadów, choć jak widać chmur przybywa. Jutro podobnie, zachmurzony poranek, niewielkie przejaśnienia wczesnym popołudniem, a na termometrach do 19 stopni. Parasole przydadzą się w Toruniu w przyszłym tygodniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.
2: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać

0: wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.
6: Sobota, 3 października, jest 11 w Radiu Gra. Zapraszamy na kolejny raport z kraju i ze świata.
7: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia z reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
8: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie robisz. To była to taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
7: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski. Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Były premier wcześniej mówił też, że najpóźniej do połowy października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Ruch, przypomnę, powstał po rozłamie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
6: Wiele wskazuje na to, że to ostatni tak ciepły weekend tej jesieni. Do 18-19 stopni dziś i jutro. Choć sporo chmur, to bez opadów. Ciśnienie delikatnie się waha, biometr korzystny. Opady pojawią się to najpierw delikatne na początku przyszłego tygodnia, a w przyszły weekend już intensywne, a na termometrach tylko skromne 12-13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
6: Chwila po 11:00, słuchacie Radia Gra w Toruniu na 88,8. To jest ten moment, na który kibice koszykówki w Toruniu czekali od dawna. Inauguracja sezonu PGE Basket Ligi dziś o 15:00 w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Pierwsze w tym sezonie starcie twardych pierników, a naszym przeciwnikiem będzie sam King Szczecin.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mojo Lady w radio gra dama, a może po prostu lalka. No a propos, Bolesław Prus miałby chyba niezły zawrót głowy, bo w Polsce trwa prawdziwy wysyp lalek. Na popularnej platformie wciąż mocno trzyma się wersja Pawła Maślony, ale od kilku dni szkolne wycieczki w całym kraju, także w Toruniu szturmują kina, bo na wielki ekran weszła lalka Macieja Kawalskiego. Podobno bliższa książkowemu oryginałowi i z absolutną śmietanką polskiego aktorstwa. Jako Wokulski Marcin Dorociński, jako Izabela Kamila Urzędowska, a obok nich m.in. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza i powracający po latach na ekran Marek Kondrat w roli Rzeckiego. Mam tylko nadzieję, że przy rezerwacji, zwłaszcza tych szkolnych biletów, nikt w pośpiechu się nie pomylił, bo w tym samym czasie w Toruniu nasze kina grają jeszcze jeden film pod tytułem Lalka. Tylko, że to prasowy horror. Nie ma więc pewności, czy tam Wokulski nie jest na przykład kolejnym wcieleniem hrabiego Drakuli. Choć bądźmy szczerzy, akurat w wysysaniu z człowieka życia i portfela, to pannie Łęckiej żaden wampir nie dorasta do pięt.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowi.

0: prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. W Radiu Gra czas na kolejne spotkanie z Piotrem Olszowskim, który przygotował ciekawe propozycje.
1: Co za weekend?
2: Kolejna odsłona serwisu Co za weekend przed nami. Tym razem nietypowo rozpoczynamy, bo zapraszamy do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. No to ręka do góry, kiedy tam byliście ostatni raz. Okej, niektórzy być może częściej w ostatnim czasie odwiedzają, bo tam PSZOK zlokalizowany i można różne odpady odwieźć. Natomiast jutro od godziny 10 do 14 w tym miejscu będzie można rozejrzeć się i dowiedzieć się, jaka jest droga, jak wygląda droga odpadów po wyrzuceniu ich do odpowiedniego pojemnika. Co dzieje się z butelkami, papierem czy opakowaniami, jak wygląda ich sortowanie i które surowce mogą otrzymać drugie życie. Toruńskie MPO zaprasza na takie właśnie spotkanie z ekspertami tej branży. Warto odwiedzić to miejsce trochę inaczej niż zwykle. A jeśli w ogóle tam nie bywacie, to tym bardziej polecamy jutro od 10 do 14. Ale to nie wszystko. Tym razem z zupełnie innej strony, bo zaproszenie do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Nie Dokazuj, czyli wyjątkowy koncert, który zabierze nas w niezapomnianą podróż po muzycznych przebojach wielkiego Marka Grechuty, plejada wyjątkowych gwiazd. Nie tylko zaśpiewa nieśmiertelne piosenki, ale również zaskoczy publiczność błyskotliwymi anegdotami. No i tak Rafał Cieszyński, Staszek Karpiel-Błecka, Katarzyna Pakosińska, Maciej Miecznikowski. To część gwiazd, które pojawią się już dziś w Jordankach wieczorem. Kto ma bilet w dłoni, ten pewnie tylko odlicza czas. A kto jeszcze nie ma, jeśli tylko będzie miał taką szansę, polecamy, żeby skorzystać.
1: Poleca Radio Gra.

0: To Colors in Love Full, coraz bliżej do 12, a jutro to będziemy odliczać godziny do wielkiego finału PGE Ekstraligi. Po koncercie na Moto Arenie i przewadze 20 punktami, no tylko już nie wiem, jaki pech sprawiłby chyba, żebyśmy tego tytułu nie obronili. Zajrzałem zresztą w żużlowe kroniki i historia mówi krótko. Nie ma mowy, żeby roztrwonić taką przewagę, ale to jednak ciągle sport, choć te statystyki mówią tak, że w dziejach finałów Ekstraligi nikt nigdy nie wypuścił z rąk takiej przewagi, a rekordowy pościg w walce o złoto to tylko 12 punktów Motoru Lublin sprzed 4 lat. Bądźmy więc dobrej myśli, ale nie lekceważmy przeciwnika. A do 12 między innymi No Mercy, Shakira i Stachurski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
0: Wiele wskazuje na to, że to ostatni tak ciepły weekend tej jesieni. Do 18-19 stopni dziś i jutro. Choć sporo chmur, to bez opadów. Ciśnienie delikatnie się waha, biometr korzystny. Opady pojawią się to najpierw te delikatne na początku przyszłego tygodnia, a w przyszły weekend już intensywne, a na termometrach tylko skromne 12-13 stopni.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Play TV w Radio Gra. Południe już za chwilę. Mariusz Skłodowski, ja dziękuję za uwagę, ale za momencik powita was inny Mariusz. Mariusz Pucyło. A my usłyszymy się jutro i zobaczymy, mam nadzieję, także w Arenie Toruń. Udanego sportowego weekendu. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
13: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry

0: reklamie.
1: Mamy 12 w sobotę, 3 dnia października. Przed nami wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam na raport.
2: Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach Jakub Rybski.
3: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
4: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
3: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
2: Reprezentacja Polski nie dała szans Rumunii. Nasi piłkarze wygrali w Lidze Narodów aż 6-0. Patryk Serwański z trybun oglądał wczorajsze spotkanie. Witamy, Patryku. 3 gole na Stadionie Narodowym w Warszawie strzelił Robert Lewandowski, no i zbliża się do magicznej granicy.
5: Licznik Lewandowskiego w reprezentacji wskazuje już 92 bramki. Wczoraj 7 hat-trick w drużynie narodowej. Setka wydaje się więc realna, ale w najbliższym meczu Lewy na pewno nie poprawi tego dorobku. Będzie pauzował za żółte kartki. W pojedynku z Rumunią dostał drugie takie upomnienie w Lidze Narodów, zatem będzie zawieszenie na jeden mecz. Wczorajsze spotkanie początkowo było wyrównane. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Długie podanie do Lewandowskiego. Napastnik przejmuje piłkę w polu karnym, a obrońca go odpycha. Sytuacja, która początkowo nie wyglądała na groźną, z perspektywy Rumunów ostatecznie odmieniła mecz.
6: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
5: Mówił Sebastian Szymański.
1: Sobota rozkręca się bez pośpiechu i nie zamierzam jej poganiać. Zamiast tego troszeczkę relaksu na początek tego popołudnia. Zalia i Kochaj tylko mnie. Tak zaczynamy, a potem między innymi i o serialach, i o filmach, i o gwiazdach. Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam na sobotnie popołudnie w Radio Gra.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: i to musiał być fajny koncert. Tina Turner i David Bowie tonight na żywo. Trzeci dzień października. Kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o gwiazdy, znakomitości, to 76 lat kończy nasz piłkarz Andrzej Szarmach. 57 lat temu w Kalifornii urodziła się Gwen Stefani, a 45 urodziny ma jeszcze jeden piłkarz, jeszcze jedna światowa gwiazda, Zlatan Ibrahimowicz. Jeżeli chodzi o charakter, nastawienie człowieka dziś urodzonego jest bardzo pozytywne bez względu na jego nastrój. Jest empatyczny, sprawiedliwy i pełen wyrozumiałości. Z każdym chce porozmawiać, każdemu chętnie pomoże. Czasem aż przesadnie, także pozwala innym wejść sobie na głowę. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. W prezencie za chwilę Wiktor Waligura i Cztery pory roku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Alvaro Soler w radiu gra, jeżeli sobotni popołudniowy spacer jeszcze przed wami, to podpowiem, że dzisiaj wśród nietypowych świąt mamy Dzień Kasztana, także warto pozbierać, chociażby po to, żeby zrobić ludziki, ale są też inne zastosowania. Z kasztanów można zrobić własnej produkcji płyn do mycia naczyń. Wystarczy kasztany opłukać, pokroić na małe kawałki, potem gotujemy wodę, pół litra, zalewamy na 30 minut i po ostudzeniu podobno mamy naturalny płyn do mycia naczyń. Może ktoś spróbuje? My gramy dalej teraz DJ Antoine i Maszeri. Radio Gra.

0: Skręcamy tempo, żeby szybciej, żeby wcześniej skończyć te wszystkie weekendowe, sobotnie obowiązki, sprzątanie, gotowanie, pranie i tak dalej, żeby jak najszybciej mieć już relaks. Tego wszystkim życzę. Hity pełne energii wracają za momencik. Celine Dion, That's the way it is. Będzie też Oscar Sims.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Don't Turn Around i Ace of Base w Radiu Gra. Zanim przejdziemy do nowych seriali, które pojawiły się w tym tygodniu, może cofniemy się troszeczkę, bo właśnie w tym tygodniu amerykańska gazeta New York Times ogłosiła setkę najlepszych seriali XXI wieku. Może ktoś coś przegapił, może zapomniał, może nie miał czasu, to zrobimy sobie taką odliczankę dwudziestki najlepszych. Na miejscu 20 The Crown, wiadomo, serial o rodzinie królewskiej, na 19 Czarnobyl, też nie trzeba objaśniać. Na miejscu 18 Mogę Cię Zniszczyć, głośna produkcja sprzed 5 lat. Na 17 Zawód Amerykanin, o tak zwanych śpiochach, rosyjskich śpiochach udających Amerykanów. No i na miejscu 16 The Office, biuro, oryginalna wersja brytyjska. Może coś z tych rzeczy Was zainteresuje. Do setki najlepszych seriali XXI wieku jeszcze wrócimy, a za chwilę 13. Za chwilę raport.

0: mama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie. Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
1: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl.

0: więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: DJ Godzia, Jason Derulo i gorący kawałek Michiko już za chwilę, ale teraz mamy 13:00. Teraz pora na raport. Zapraszam.
3: Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Michał Krason jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie, Michale, prawda?
4: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
3: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
4: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6,73 zł za litr benzyny i 7,88 zł za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
5: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Tak w kieszeni obywatela lepiej.
6: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
4: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
3: Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek. Ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy TOPR.
7: To nie jest Puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda. Mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie. No ale niestety ten śnieg został. Nie wystarczy mieć tylko sprzęt. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
3: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
2: Dla wszystkich słuchaczy, którzy są z nami stale, dla stałych słuchaczy i dla tych, którzy wizytują Toruń, najlepsze pozdrowienia od Radia Gra.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Wszyscy mamy szczęście, że ten pierwszy weekend października tak piękny. Radio Gra, hity pełne energii. Na początek tej godziny DJ Godzia i Jason Derulo, czyli Mić.

0: jakie fajne wspomnienie sprzed lat. Moving on up i zespół And People w radiu gra. Arnold Schwarzenegger, dla niektórych to też miłe skojarzenie z dawnymi, dobrymi czasami. Arnold Schwarzenegger powraca na ekran i to w zupełnie nowej dla siebie roli. Nie będzie już jakimś brutalnym mięśniakiem, tylko wcieli się w świętego Mikołaja. Ale to nie będzie taki grzeczny Mikołaj, tylko taki, który planuje największy skok w historii Bożego Narodzenia. No, czyli to będzie po prostu świąteczna komedia z Arnoldem w roli Mikołaja. Oglądaliśmy już Arnolda w świątecznych filmach sprzed 30 lat. Pamiętacie? Świąteczna gorączka. Teraz coś zupełnie nowego. Podobno ten nowy film ma łączyć i akcję, i ciepło, i humor, i świąteczny klimat. Facet z workiem. Taki jest tytuł tego filmu i będzie go można obejrzeć w serwisie Amazon Prime Video. I to już 2 grudnia. A to przecież za 2 miesiące.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Jeżeli lubicie takie poetyckie piosenki, to przypomnę, że dzisiaj w Centrum Jordanki o 19:00 koncert pod tytułem Nie dokazuj, czyli usłyszymy największe przeboje Marka Grechuty, które zaśpiewają Kasia Bujakiewicz, Rafał Cieszyński, Staszek Karpiel-Bułecka, Katarzyna Pakosińska, Maciek Miecznikowski i Lesław Żurek. Aktorsko-piosenkarska mieszanka oczywiście i Nie dokazuj, i Wiosna, ach to ty, i Będziesz moją panią. Wszystkich tych piosenek można się spodziewać. No, zapowiada się naprawdę fajny wieczór. To dzisiaj o 19:00 w Centrum Jordanki. A co u nas? Już teraz Fastboy, a za chwilę Madonna.

0: Madonna w Radiu Gra w ostatnich dniach zgarnęła cały kufer nagród MTV, a na scenie u boku Madony pojawiła się Sabrina Carpenter. I teraz przeskakujemy do tematów filmowych, bo Sabrina Carpenter zagra legendarną Ginger Rogers. Ma wystąpić u boku Toma Hollanda w biografii Freda Astera. Tom Holland jako Fred Aster, Sabrina Carpenter jako Ginger Rogers. No, myślę, że czeka ich najpierw dużo lekcji tańca. A my do tańca zagramy. Już za chwilę. Taylor Swift i Opalite.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
2: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Pillar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Pillar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Charis Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz, Radia Gra.
3: Aha.

0: I tak sobie spędzamy to sobotnie popołudnie. Całkiem przyjemnie, przyznajcie. Level 42, Lessons in Love. No i wracamy do rankingu najlepszych seriali XXI wieku według The New York Times. Teraz od miejsca 15 w górę, na miejscu 15, 6 stóp pod ziemią, czyli o rodzince prowadzącej zakład pogrzebowy. Na 14 Friday Night Lights, mało popularny w Polsce serial o trenerze dziewczęcej drużyny. Na 13 już coś lepiej znanego, Dziewczyny, serial, który miał już sporo sezonów, perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość, i oczko wyżej, Bogaci Bankruci. Może więcej osób rozpozna ten serial po oryginalnym tytule Arrested Development. No i na 11 jeszcze raz The Office, Biuro, ale w wersji amerykańskiej. Zbliża się 14, czyli za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi. Już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Po reklamie.
0: Pora na raport o 14. Sprawdzamy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Potem gramy dalej. Potem Sylwia Grzeszczak.
17: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
18: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
17: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Alert na Litwie. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte. Poderwano też myśliwce NATO w związku z wykryciem drona lecącego z terytorium Białorusi. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dogrywka kostiumowa. Ostatnia wyprzedaż strojów scenicznych cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem,

0: uczniów klas mundurowych.
1: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
2: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
3: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
0: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała Agnieszka Wydelka.
4: Jest taka pora w sobotę, kiedy człowiek przestaje sprawdzać, która godzina, a zaczyna sprawdzać, czy w lodówce jest coś dobrego. I mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment. Mam nadzieję, że coś tam znaleźliście, bo my mamy dużo dobrych kawałków muzycznych. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii. Jedziemy!
5: Radio Gra, hity pełne energii.

To Ronan Keating w Radiu Gra. Słuchajcie, są dobre wiadomości dla fanów Gwiezdnych Wojen. Choć jak się tak człowiek zastanowi, to dla niektórych dobre, dla niektórych złe, bo są tacy, którzy twierdzą, że to już dawno wszystko powinno się skończyć na filmach produkowanych przez George'a Lucasa, a te, które robi Disney, to w ogóle nie warto zwracać na nie uwagi, ale będą nowe Gwiezdne Wojny. Kolejne. Ciąg dalszy głównej sagi. Star Wars Episode 10, czyli 10. część. Co o niej wiemy? Tyle, że reżyserem będzie John Watts, człowiek, który ma na koncie kilka Spider-Manów. Jest także scenarzystą serialu Gwiezdne Wojny Załoga Rozbitków, czyli tego dla dzieci. Star Wars Episode 10 to ma być pierwsza część kolejnej trylogii. Kontynuacja sagi rodzin Skywalkerów. Podobno w filmie pojawi się Daisy Ridley, która miałaby powrócić jako Rey Skywalker. Co wy na to?

hity pełne energii w Radiu Gra, a ja muszę przypomnieć, że dzisiaj nasi koszykarze zaczynają nowy sezon Aviva Lotto Twarde Pierniki. Dzisiaj podejmą drużynę King Szczecin, czyli aktualnych mistrzów Polski. Ten mecz już niedługo o godzinie 15 w toruńskiej arenie. Szykuje się wielkie sportowe widowisko. Oczywiście, my tutaj gramy, ale kciuki ściskamy. No i teraz coś motywującego dla naszych koszykarzy i dla kibiców też. Scissor Sisters.

0: hity pełne energii w radiu gra, to słychać. Nowy Offenbach, Four to the Floor. A teraz coś o kinowych nowościach, chociaż chyba dla wszystkich wszystko jest jasne, bo numerem jeden, jeżeli chodzi o premiery tego tygodnia, jest oczywiście Lalka, chociaż pojawiła się już w środę, a nie jak zwykle w piątek. No i już jest największym hitem prawdopodobnie i tygodnia, i miesiąca, i tego roku. Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela i Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, a poza tym śmietanka, po prostu creme de la creme polskiego aktorstwa. Wielka produkcja. Tylko uwaga, bo w kinach pojawiła się jeszcze jedna lalka. Horror, w którym młoda kobieta zostaje porwana przez potworną istotę, która zamierza wychować ją jak własne dziecko. Także nie pomylcie lalek.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Pink w Radio Gra, a my wracamy do listy najlepszych seriali XXI wieku według The New York Times. No i myślę, że wszyscy mamy takie spojrzenie, że w Ameryce oglądają inne seriale niż my. No, poczynamy pierwszą dziesiątkę, a tu na miejscu dziesiątym serial Atlanta. Bardzo muzyczny serial o dwóch kuzynach, którzy próbują kariery. Miejsce wyżej, na dziewiątym, Pohamuj entuzjazm, o perypetiach amerykańskiego producenta filmowego. Dalej, Rockefeller Plaza, komediowa seria sprzed, no już chyba blisko 15 lat. Potem na miejscu siódmym, Figurantka, o wiceprezydentce Stanów Zjednoczonych. I w końcu na szóstym, coś co znamy wszyscy, Gra o Tron. Pierwsza piątka za godzinę, teraz dobijamy do 15.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na

0: 4 štuky, maximálne 2 gratis na karte. Biedronka.
1: Po reklame.
2: Tu Radiograna 88 i 8 FM, zegary wskazują 15, czyli czas na raport. Słuchamy.
3: Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
4: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
5: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są

0: Więzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu. Marlena Chudzio.
1: Warszawski Teatr Rampa przygotowuje się do premiery spektaklu o Agnieszce Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. Premiera w piątek, czyli dokładnie w 90. rocznicę urodzin poetki. W roli Agnieszki zobaczymy Magdalenę Kumorek, a w roli Osieckiej Agatę Łabną.
2: Fajny nowy kawałek na początek, czyli Swedish House Mafia i Like Lee. Tak rozpoczynamy tę godzinę, w której między innymi sprawdzimy najnowsze seriale, jakie pojawiły się w tym tygodniu. Także zachęcam, zapraszam, zostańcie z nami.

0: Najlepsza ścieżka dźwiękowa na sobotnie popołudnie, czyli hity pełne energii w Radiu Gran. A seriale? Co nowego w tym tygodniu? Mamy kolejną ekranizację klasyki, ale tym razem światowej klasyki. Na wschód od Edenu słynna powieść Johna Steinbecka doczekała się wersji serialowej, którą zobaczymy na Netflixie. Mamy koniec XIX wieku, obserwujemy dzieje dwóch kalifornijskich rodzin i rywalizację dwóch braci. American Horror Story, sezon 13, w zeszłym tygodniu pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Zastanawialiśmy się, kiedy dotrze do nas. No dotarł, 1 października. Można to oglądać na Disney+. I jeszcze serwis Prime Video proponujący serial Kill Jackie. I chyba po raz pierwszy w serialu oglądamy Katrinę Zeta-Jones. Ta wciela się w byłą przemytniczkę narkotyków, która aktualnie handluje dziełami sztuki. Zapowiada się nieźle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

Maro i Fam Like You w Radiu Gra. Wracamy do seriali, bo w tym tygodniu pojawił się także taki serial, którego akcja toczy się w Toruniu. Co to za serial i gdzie go znaleźć? O tym za chwilę, a teraz gramy. I to jak? Świetny kawałek. Ellie Oaks i Lavinia w numerze Reasons, a potem jeszcze Jonas Blue w kawałku Fast.

0: Bardzo przyjemnie. Jonas Blue i Fast Car w Radiu Gra. Nowy serial, którego akcja toczy się w Toruniu, nosi tytuł Zmora i można go obejrzeć na HBO Max. A co zobaczymy? Jakie znane miejsca? Serial kręcono m.in. na toruńskiej Starówce. Filmowcy spędzili tutaj wiele dni, realizując sceny m.in. na historycznych, klimatycznych uliczkach. Byli na Przedzamczu. Można też zobaczyć most drogowy Piłsudskiego, jedna z najbardziej widowiskowych lokacji. Posłużył do nagrania wymagających scen retrospekcyjnych, mających oddać surowy klimat lat 80. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że to serial, który dzieje się współcześnie, ale także z odniesieniami do lat 80. i 90. zrealizowany na podstawie powieści Roberta Małeckiego, też pochodzącego z Torunia. Opowiada mroczną historię o sekretach, które przetrwały dekady i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć, tak czytamy w oficjalnym opisie tego serialu. Przypomnę jeszcze raz, Zmora, nowość na HBO Max, akcja toczy się w Toruniu, a w roli głównej występuje Magdalena Cielecka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Natasza Thomas w Radiu Gra. Dzisiejszego popołudnia seriale rządzą. Teraz jeszcze pierwsza piątka najlepszych seriali XXI wieku według New York Timesa. I tutaj na miejscu pierwszym brytyjska produkcja Fleabag o młodej kobiecie, która próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie. Na miejscu czwartym Sukcesja, wszystkim świetnie znana. Na miejscu trzecim Mad Men, o tym jak budował się świat reklamy w Nowym Jorku. Chyba w latach 50. to się zaczyna, a ciągnie aż do lat 80. Na miejscu drugim Prawo ulicy. W oryginale The Wire, serial przez wielu krytyków uznawany za arcydzieło. No i numerem jeden według The New York Times jest Breaking Bad, czyli historia nauczyciela chemii, który został kucharzem kartelu narkotykowego. I to są seriale, które warto znać. Radio Gra, hity pełne energii, teraz Neptunika i What If.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.

Czeka dalej w pogodzie. Jutro troszkę więcej chmur i temperatura odrobinę niższa o 1-2 stopnie, ale następny tydzień też będzie ładny i też będzie powyżej 20 stopni, szczególnie wtorek i środa. W przyszłym tygodniu przypadną wam do gustu, w czwartek może popadać. No, pożyjemy. Zobaczymy. Teraz Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Ina i Love w sobotę 3 dnia października. Przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Kasztana. Można zbierać, bo jest ich pełno pod naszymi nogami, robić z nich ludziki, ale nie tylko. Mówiliśmy już o tym, że można z nich zrobić domowy, naturalny płyn do prania. Można je też poukładać w różnych miejscach domu czy mieszkania, bo odstraszają i mszyce, i pająki. Wystarczy naciąć skórkę kasztanów i rozłożyć je w miejscach, gdzie najczęściej pająki się pojawiają. Z kasztanów można też podobno zrobić niezłą nalewkę. Oczywiście dla zdrowotności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Baranowski w Radiu Gra, a ja jeszcze szukam, co tutaj ciekawego dzieje się w Toruniu. No, weekend pełen atrakcji w Muzeum Etnograficznym. Dzisiaj jarmark żywności ekologicznej, a jutro miłośnicy kuchni i roślinnych smaków będą mogli wziąć udział w jesiennych warsztatach kulinarnych. Uczestnicy pod okiem Filipa Malinowskiego przygotują m.in. pchali spod gorycznika oraz dzikie racuchy. Więcej o atrakcjach w Muzeum Etnograficznym znajdziecie, zaglądając na naszą stronę gra.fm. Check it out, check it out.

Take Me Back i Kygo w Radiu Gra. To teraz jeszcze o tym, co wieczorem w telewizji jest biograficznie i muzycznie. Back to Black, historia Amy Winehouse, film biograficzny. Modi to też biografia amerykańskiej malarki, takiego amerykańskiego Nikifora w spódnicy. Sally Hawkins i Ethan Hawke w rolach głównych. No i oczywiście sport, piłka nożna, Liga Narodów. Dzisiaj do obejrzenia między innymi mecz Hiszpania Czechy. Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, nasz kolejny mecz w poniedziałek. Zagramy wtedy ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Radio

0: akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra w pierwszy weekend października. Zaczęła się jesień, zaczął się październik. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy ta zmiana czasu z letniego na zimowy. Spokojnie, jutro jeszcze pośpimy bez zmian. Czas letni wprowadzony zostanie dopiero w nocy z 24 na 25 dzień października. To będzie za 3 tygodnie, także spokojnie, jeszcze o tym przypomnimy. Dzięki za dzisiejsze spotkanie i zapraszam już w nowym tygodniu, w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się, a u nas dalej hity pełne energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
8: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.
2: Po reklamie.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra. I can see-

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życzę.

0: www.pocztowy.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
1: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
13: Po reklamie.
15: Chciałam ja, Joanny, Nendom, Game, Nendom.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra. We will

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a w